0: Alo, alo.
1: Alo.
0: Amahoro.
1: Amahoro.
0: Ninde tuyagutwa kwira umuntu hari ihe?
1: Yagiteka muri mwa.
0: Sawa, sawa.

0: Allo, allo.
1: Allo.
0: Ndagwahe mirwe neza. Ni imoli tuyaga nani? Duwe manzu duze volume rero yawe duza volume yijwi ryawe.
1: Volume yo sera na itu kije kabisa.
0: Wakurikiye ikiganiro neza wewe. Sawa. Eh manzu kurikire rero kugira ngo uze kugira icyo utereye wumvirije sivyo?
1: Irambire.
0: Sawa.